Floyd. Flatfoot Blue Jimmy, Floyd. Flatfoot Blue Jimmy, Floyd. Flatfoot Blue Jimmy, Floyd. Floyd.